się swobodną. Każdy dzień ponukać nadzieją twoich rógnów i pogląd mam. Chcę sami zrozumieć.